0: na beto SMS ni 32102 ukabidia kigoi mwara
1: marapo na una move na show kwanga jet singa mani MC
0: zangu bazu apa
1: zawa zina zikona
0: ndikiri wetu tu live mwana ni wetu.